0: радио «Рація». «Рація».
1: Раніца з рацією у п'ятніцу, інформаційно-музичний ефір. Ровно 90 год тому в мястечку Крынкі між Беластоком і Гароднай з'явіўся на свет беларускі пісьменнік, аўтар дзясяткаў кнігаў Сакрат Яновіч. Пра лёс і спадчыну літаратара ў гутарцы з маім калягам Стасем Дадэркам распавёў дырэктар Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб.
2: Ja uczyłem się w szkole początkowej numer 3 w Bielsku Podlaskim i tam często zapraszali białoruskich piśmienników na sustreczy z uczniami i między innymi była sustrecza z Sakratem Janowiczem. I on wtedy promował nowy zbornik Białowieży, literaturnego towarzystwa białoruskiego. Tam tak samo byli opowiadania, miniatury Sakrata Janowicza. Napisał mnie dedykację i to była pierwsza książka białoruska, jaką ja sam kupił.
3: A, jeszcze z podpisem autora.
2: Tak,
3: Soltuchów.
2: Od początkowej szkoły, można skazać, wiedzę Sakrata. Dla nas to jest klasik białoruskiej literatury. Wielmi ważna ja osoba w ogóle dla białoruskiej kultury, ale przede wszystkim to dla białoruskiej mniejszości. Gramacki dziejecz, ale tak samo i polityczny dziejecz. Jan Rzeszy był jednym z organizatorów nielegalnych wydawiectw białoruskich u 80-tych. Ta osoba, bez jakiej ja sobie nie wyobrażam białoruskiej mniejszości u Polsce. No stopnie on na pewno nam było trudniej, ciężej, a tak to, co on robił, było dla nas wielmi ważne. I on też był inicjatorem stworzenia pierwszej publicznej białoruskiej biblioteki u Białostoku, jaka dziejniczała przy Białoruskim Gromadztwie Kulturnym Towarzystwie. No można długo kazać, co on robił, co pisał.
3: Czemu miniatury właśnie same takie zapotrzebowane stali się?
2: Ja prosto думаю, że to, co on pisał, to miniatury najbolsze zapotrzebowane pamiętali się, bo i on u tych rocieńkich opowiadaniach pisał prosto pro nas, pro Białorusów. Wszyscy, którzy czytali, to baczyli, to jak nasze własne opowieści, jak my żyli, co robili i tak dalej. Ja думаю, że to oni na wielmi wysokim literaturnym urągi. Mała kto tak dobra miniatury pisał, jak Sakrat.
3: Wielmi aktualna tema dla Białorusów, dla białoruskiej supolności na kąt współpracy ze spецслужbami. Ja wiedzę, że nie za długo Радсконом за 5 годов, хіба Сакрат Янович так само признався, що мав би досвід такої супраці ще з 58 по 70-ті роки з польськими спецслужбами. І чи було це для вас шоком, як то сприйняли у білоруській спільності? Я розумію, що творчість це його не відміняє.
2: Ні, не була шоком. Відомо, у тоталітарних державах, яким була народна Польща, відомо, що людей примусали. А ще некоторі тут, так як хоча б Сакрат, думав, що він буде у змозі зробити coś dla Białorusów białostocznych. No i spецслужby tym pokorzystali się. I on za to zapłacił wielmi mnoga. I on też był pełny czas i bez pracy. No może oficyjnej zabarony nie było, ale jego nie drukowali przez niejki czas. No a to dla piśmiennika, no sama wielka ja kara, że Kali nie może publikować swoich tworów. No ale i on też jak skazał w 80-tych godach nie tylko wielmi aktywny był tu w białoruskim ośrodzie, ale nie był inicjatorem wydania nielegalnych, podpolnych wydaniał i książek, czasopisał, archiwnych zbornikał. Bez tej dokumentacji my pra mnohie rzeczy by się nie nawet nie wiedali. Narodnej Polsce, co tu pra nas kazać? Polakał było u kompartii paru milionów ludzi. To pra co tu gawarać?
3: A jak on oceniał perspektywy niezależnej Białorusi i jak oceniał ten reżim, jaki u nas panuje już больше за 30 годов?
2: No wiadomo, koniec 80-tych godów, kiedy na Białorusi było białoruskie odrodzenie, po tym 4 gady wolna, można сказать, demokratyczna, jak Białoruś budowała demokrację. To był czas nadziei, думаю, i tak to Sakrat, jak my się gledzieli na Białoruś. Po tym, kiedy przyszedł już Łukaszenka, ja думаю, że Sakrat wsiotaki думал, że będzie to białoruska dzierżawa. Na pewno думал, że będzie tutaj z Polski dobre odnośne, że tu jest białoruska mniejszość, że Litwa, Łatwia i думал, jak mnogi takie demokratyczne dziejecze u Polsce, nie tylko my беларуская меншасць. Ён пэўна меў надзею, што ўсё такі Лукашэнка будзе будаваць беларускую дзяржаву. Сведчыць пад гэтым, што цэлы свой асабісты архіў перадаў нацыянальную бібліятэку Мінска.
3: Ці ёсць надзея адрадзіць гэты беларускі трылёг, які ладзіўся ў рынках шмат гадоў і аднаў вакол сябе інтэлектуальную эліту?
2: Можа, будуць трылёгі. Мы цяпер пачалі супрацоўніцтва з Вілла Сакратас і гаварылі між іншым пра гэта. Пэўна, будзе трошкі змененая формула, але сама ідэя, ну, то, напэўна, будзе Сакратава, і я ў гэтым упэўнен. Ну, і ёсць шанс, што, можа, калі не ад наступнага, ну, то праз два гады пачнем арганізаваць трылёг.
3: Ідэя жывая.
2: Так.
1: Сёння 18-й у клубе «Змяна клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку пачнецца імпрэза з нагоды 90-годдзя Сакрата Яновіча. Сустрэча будзе ўключаць дыскусію, фрагменты дакументальных фільмаў і дэкламацыю празаічных мініатураў з электронным акампанементам. Уваход вольны.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: І раз самого п'ятницю передаю вам привітання. Гра Білоруська радіорація. 15 хвилин зараз докладно застається до 17-ї Білорусі, до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.
1: Радіорація. Тут живе Білорусь.
0: Ну, так само закрываем зараз шаргову тему. История ведая моцная досвід жанжого супрацива по іншам континенте. Учили часов диктатуры Аугуста Пиночета. Уже 6 вересня в музее памяти Сибиру Белостоку можно будет побачить уникальную выставу. А вось у чым яе уникальность, да про то, як текстильное мастацтва об'ядновывая досвід розных краінаў до пакаленняў, распавядае кураторка выставы Юліта Вась.
2: Арпіджерас то са текстильные праце, wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów i na podstawie jakby ich bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności. Arpidżeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny. Dyktatura Pinocheta bardzo szybko zorientowała się, że one mogą być zagrożeniem, w związku z czym były one zakazane i większość arpidżet nie jest podpisana. Dzisiaj mamy te prace u siebie i jeśli pani pyta o to, jakie one mają związek z pamięcią, one opowiadają tą historię, która wtedy wydarzyła się w Chile. One pokazują poza samymi wydarzeniami historycznymi też taką społeczną walkę kobiet, które nie walczyły przemocowo, ale nie poddawały się. Tworzyły te prace były eksportowane, w sensie wywożone za granicę Chile po to, żeby pokazać, co wtedy w tamtych czasach się działo w kraju. Jednocześnie one też dokumentują miejsca pamięci, tak jak Villa Grimaldi, dokumentują też konkretne wydarzenia, które się wtedy miały miejsce, takie jak masakra w Longquen, ale też pokazują formy społecznego oporu, pokazują protesty społeczne, które wtedy też kobiety organizowały. Podczas tych protestów na przykład tańczyły.
3: Czy możemy сказать, że tych, kto przyjdzie na wystawy, Polacy, Białorusi, особливо те, которые живут в Польше после протестов, могут знать это что-то важное про борьбу с диктатурой у любой краине света.
2: Właśnie jakby dla nas sprowadzenie wystawy z Chile jest tak, ja często dostaję pytanie jakby jak to się stało, że ta wystawa tutaj się znalazła. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych. Ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpidżerasach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
3: I już 6 września tu czekajcie pierwsze mероприjemstwo, gdzie warto być i co jeszcze ciekawego w programie mається w wystawie?
2: W zasadzie przygotowaliśmy dla Państwa tak od września aż do 16 października szereg wydarzeń towarzyszących tej wystawie. 6 września między godziną 10 a 13 odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To jest pierwsza część tych warsztatów. Druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Będziecie Państwo mieli do dyspozycji różne materiały, które do tego posłużą, ale jeżeli macie Państwo cokolwiek, co, jakby jakiś materiał, tak, czy ubranie, które ma dla Państwa szczególne znaczenie, możecie to przynieść i użyć w tej pracy. Ze wszystkich prac, które powstaną podczas wszystkich trzech warsztatów, powstanie wspólna tkanina pamięci, którą zaprezentujemy na finisażu wystawy 16 października o godzinie 18.
0: Jak ogólnie zobaczę 24 twory, tekstylne prace z Muzeum Pamięci i Praw Człowieka u Chile, stworzone żeńczynami podczas dyktatury Augusta Pinocheta, pobocz z nimi przedstawione 6 eksponatów związanych z sibirakami, żacharami Podlasia, jakich ссылали у Сибір.

Zacieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

których już nie znam. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać

cieszy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa łączą pieszczoty, sprzeczki

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że